erbetri, fotsisi, ufalin, eptir gem gim gima, shialan, baute steinar, standa brotne.